0: Nie lubisz pracować.
1: O, to jest ciulak, to żejesz. Nie wiem, jak być robolem. Ciulać, kaś łazić, nahandlować. To jest fajna rzecz. Kaś kurwa pojeździć, kaś wypić, wyrzeć troszkę. Po dupce skać. Fajnie w parku siedzimy z kumplami w parku w czakach. Do domy kurwa jabłoki w dół codziennie. I fajnie. A jak kurwa łazić do roboty, jak kurwa.